0: trys dienos. Vasaros laukiame kartu su Eurokos.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.